Toto Cotugno, l'italiano. Mi se bomo pa zdajle spomnili enega muzičarja. Toto Cotugno, l'italiano. Mi se bomo pa zdajle spomnili enega muzičarja.